Kai dao, kai sinu regim kišenę, dar čia tiek dėkius darys.

Perych lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor wisty Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w 99. ryczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodny film zmachaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsk hrany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyryszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakiju. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý zdobil najväčšie ocenenie Slonko v sieti za 2025 rok i należy i 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nelem swoim umeleckim oformieniem, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno ma wyraźny peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach. Powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowić międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywnie oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świecie wszeaktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbudzie się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowych, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysoko ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gonty. Cytuania. Bars sobiciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyliczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań, przez nataczania, aż po pośredni dzień postprodukcji namachali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyli i w sposobie, jakim zmy namachali się przybliżyć służby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bardzo rady, poklei historia i odkaz osławlat i Amerycką Akademię, dodał Gonta. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dije od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkownosławiańskim języku za uczasty da kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednoznym okrem dwóch domaszynich świaszczennikiów służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z seła Petrovci w Chorwatii. Rzeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy den na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w miejscowej bazylici, chramie św. Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Przeczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążować i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolary z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i Todd Rick, Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu, uspiszno realizował już 9 litniu szkołów popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Todd Rick na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny predmet, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy predmet. Dwome szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkoli nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramkach listnej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańca i śpiewu, czy ekskursji po okolici. W ramkach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość widzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imienia Nikefora. Autor listy Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohoryczny, sorok szestoj Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała nagrodu imienia Nikefora Epifana Drowniaka za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemki w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to wariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roków życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peredania nagrody imienia Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej Watry. Po koncercji choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyju na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wkazała, że Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporom dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nelehkich czasach westy kolektyw i grupu łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80 rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żełaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być prysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinenoj za wzrynia jej jak osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskiej kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka Weselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia aprila 1951 roku na wyhnaniu w Mieroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry Skaniu. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Mieroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodycze ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdiłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyłskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Serednią oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zminęła napriam, kiedy kuzyna mową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nepse planowane, są tyma najlepszyma, które mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworzyć rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli byle z ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jednaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiwskie serce tak bardzo mocno mrijało po jej chaty, Wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiwski ensembl. Zajedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiwski chor na wyhnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyć się na wsa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubini błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym trwają czep 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nelem rodyna młodziat, ale i znany już tołdy lemkiwskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało to bołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiw nie byli ratostryczane, a obstawiny bytowania na lechkę. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiów w Polsce Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ensemblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w kince pidniaty na lekkie ryszynia, pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roki. Dialnist ensemblu syłom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti midy Głogiu. Za zarobione grosze powełło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużem i dziećmi podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od razu była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ensemblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiw. Proto rodynna dialnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinenej hosen. Sama Stefania przez długie roki wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiwska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Meryńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiwska Watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrom Trochanowskim Murianką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiwska Watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dialnist, jak też aktywnych lemkiwskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna.
pomagała mużowi i dzieciom, już wtedy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony. Była osobą, jaka przez pierwsze roki tej podii odpowiadała za rzeczy, które może nie wszyscy byli wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiuska Watra była niezależną manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskim mediaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodzinnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czeslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystko od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwający emancypacyjny proces

polskojęzyczne zbirki. Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedno lemkiuskojazyczną pidnachołką werbyna. A jakie są to te wersze? Autorka zabrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczy napiam, kolebo nachodemy wersze, w jakich wskazuje na tuchu, wtratu, żal. Jest to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których jsme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy lemkowyny spered jej wyselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła oni wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widzciu. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji. Popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styczkę Stefanii Trochanowskoj nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej pidnachołką tak dawno. Przy nachodzie nechoden niespomenuty i o iszczy jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskoj, jaki tak samo perorodył się w pasju. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrymale potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblet nasztoden w tej profesji meryńczyma jak ikonopiści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskoj minuło już kusz czasu, to one perestanno zdają się one byty ciekawyma, prydychajuczyma nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styczkach Trochanowskoj hladat wnutrzniego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu lemkowyna. Choć kolektyw od paru roków spyt, to codzienna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego. Czego żałać się poetam? Chyba toho, żeby striczali najbliższe takich życiowych momentów, jakie dozwolać zapisać to te najlepsze, co w danej krótkiej chwili podyktuje sercem. Bez serca rozumny hoden byłby tworzyty to, co tak po prawdzie maje najbliższy smysł. I jak raz Stefanii Trochanowskiej chcemy żałaty toho, żeby nadal zapisywała słowo za słowem, jakie tak rado pryniała przed rokami nelem nasza lemkiuska audytoria. Za jedno chcemy podziękować za stawlanie się do nelechkoj lemkiuskoj realności. Stefania Trochanowska w czasie najbliższych uśpichił sławnej lemkowyny była nelem organizacyjnym kierownikom, ale w pierwszej czerzi żeną, mamą i prosto dobrym człowiekom, jaki dbał na byt tych wszystkich lemkiuskich chłopców i dziewczat, które na każdą probu ansamblu chodny byli chaty ciłyma noczami, a czyj z dalekich zachidnich zemel. Dnes znamy, że to wszystko mało swój realny smysł. I może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriuk. Hej, oddilna robota Stefanii Trochanowskoj w ansamblu Lemkowyna przynesła zahalno sospilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iszliśmy toho sudnego dnia w nieznane, poczasty zdobytkom, z osercią, na dwoje rozerwanym. Iszliśmy na chwilu, na paru tyżny, miesiacy, a kole serce się kus zahoiło, ostaliśmy na wse, duracy. Ruska bursa i LMFM odznaczony w czas sorokrzestoj lemkiuskoj watry na czużyni. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiuskiego radia LMFM. Z tej nachody w czas pierwszego dnia 46. lemkiuskoj watry na czużyni, kole prochodyła oficjalna czast podii, Stowarzyszenia Lemkiu odznaczyło bursakiu i czleniu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczyt jedna idea.
Po peredaniu na chorody imieny Nykofora, jaka to choroka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliusku scenu na zaklik konferencjerki Anny

Drewak wyszły členy Stowarzyszenia LMQ, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach i za jedno redaktoriu LMQ-skich medii. Najpierwsze żołania skłał wedúcy hołonoho zariadu Andrii Kopcza, pak hołozmał sekretar Seweryan Kosowski, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjny Stowarzyszenia LMQ, ale sam osobą člen Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiuskiej organizacji była możliwa meryńczyma zawdiaky tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia LMQ, bratniej organizacji, osnowanej ku spersze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdiaky któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Dućwajfer, zastupcia wedúcego hołonoho zariadu Stowarzyszenia LMQ, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu ruskiej bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia LMQ odebrała wedúca zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Przed sceną prysutny był Damian Trachanowski, jaki znymał podiju ta Andrzej Trachanowski, člen oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiuskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowne czynności są wspólne, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiów w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtejszym cmentarzu spoczywa błażennej pamięty Bohdan Gambal. Wedúca ruskiej bursy zanesła swemu poprzednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia LMQ. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, powołał się mu nawiązany kontakt z dowojennym bursakom i uczytelom Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się pierwistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodyła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostateczno w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiuskie radio. 1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, że to ryszyli reaktywować dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Dućwajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Choroszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, to osnowali obczestwo w 1908 roku, choć sąd już ślidy toho, że to pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że najdłuższe wił obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego lemkiwskiego radia LMFM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickoj Bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia LMQ, teperiśnia wedúca Ruskoj Bursy wspomnęła wszystkich swoich poprzedników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Joan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trachanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołgymi rokami stojali przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2023 roku w Hołowni Budowli Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel,
Krehel na konkurs nie przyszł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury, był od oktobra minulszego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtedyszna powirena, generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtedy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powiereną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na jednego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powirenych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie mała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzeja w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stoła Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lepiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, no odem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzeja, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlany i nominowany do komisji члена nie był ani Urząd Upomnomoczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dogowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotulają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzeja nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzeja je rusyńskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenia partycypacji rusyńskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosty był posłanciem Miejskiego Zastupitelstwa u Świdniku i posłanciem Zastupitelstwa Praszywskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawicową partię SDKU-DS, której liderem był Mikulasz Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował wtedy jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spodporał partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhajił. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale i z 71 miejsca siadł do parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rusyńskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okruchowego stoła Rusyni Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczest i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rusyńskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor Rusyńskiego Muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor listy Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia.
Narodil się Petro Lizanec 2 jula 1930 roku w celi Izvor, dnes rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berechowi, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalszy była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Winohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas Uhorskich Choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rusyński wczeny był doślidnikom ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nahorodzenej był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się perekładom gramatiki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I perekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło knyżku dostępną szerokomu kruchu czytateliu. Petro Lizanec poważował za ważne nawernucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimom po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywu ideologii uwekrzeni przypadził sąd fałszywy i z boku filologii niegramotne. Od roku 1991 po 2008 rok profesorowy Lizanciowy wielkimi trudami i kłopotami podarło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej Oblasty Ukrainy, które są naselene przeważnie Madiarami. Ale nie podarło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodeżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z sześciu dyrżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowi i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodeży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domu szkolariu u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowi. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Rusyniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Rusyniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rosyjskim domu mogli okosztować rosyjskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowanie Rusyniów z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrili sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerkę. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotu młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielu nawściwili etnochyżów w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży.
po nim naśladowały dalsze aktywności. Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studia, rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do których może już dostali się na wymryjane na prawe studia, a inni jeszcze zadumują się, co robić za swoją najbliższą budownictwo i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw z studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budowczności, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczu przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Karpacki region, etnolingwistyka i kulturowe studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą derżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu studii możesz się wczyty słowackiego i ukraińskiego języku, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego roda kurs na uniwersyteckim równy w Polsce, lektorat lemkiwskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Wschodniosłowiańskiej Filologii ta Instytutom Słowiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiwskiego języka dla koho? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dakole kontakt z lemkiwskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiwskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rik, w którym można zapisać się na kurs lemkiwskiego języka, zaniacia będą jak wse wedeny profesor Olenom Dućwajfer, która w swojej naukowej roboty poświęca wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiwskiego języka i będą prochodzić w każdej wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zaniacia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznym obszarze i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie hledać informacji? Żeby móc przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Reczena druga tura trwa od 18 lipca julia do 13 wersnia septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temat karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłuższe jak 15 minut wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie. Autor listy Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańkę polewkę Campbell's, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawie.
W krakiwskim pałacie sztuki może jednak obizryty tiż mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kryski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wyklucznie na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce toho wskazuje jego artystyczną drogę od pierwszych rysunków i ilustracji przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się knyżki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a takoj tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty, jak z czasem jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy ho w stronę sztuki, z którą uczymy ho dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możliwy taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżąc ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sichać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dost skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniające też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagi, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarem. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludzie bezprestanno natworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielo z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystawa Andy Warhol od kryski do legendy była przygotowana we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę możesz obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września, septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językiem? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakiego czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobraty to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiewani prochulci. Śpiewana prochulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych piśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Wśród projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kiczą się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach.
śpiwana prochulka zdaje się być czym sywekszym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji, ta konkretne finansowanie. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prochulki, która w budżności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytrakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i przysłuchnięciem projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prochulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzieciina nie ma z kim besidłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze prysutny w sztodennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwaty na sztoden, sztowece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, koledach to besiduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prochulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lęp po rosyjsku. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lęp po słowacku. Toczno tołdy jawiło się widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodziły ho hosnuaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze, kiedy jawiły się sucy do tego osoby i szansa wspólnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prochulkę. Śpiewana prochulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idzie jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besidują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich mężczyzna, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prochulka, dobrze przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wędrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci. Choć głównymi adresatami śpiewanej prochulki są najmłodszy, projekt skierowany jest też do ich rodziców, łaczom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie hosnuje rosyjskiego języka aktywnie. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rosyjskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty wyła na temu hosnowania rosyjskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku hosnowania języka. 10 śpiewanok, różne hołosy. W nahraniach wiele uczast śpiewaki i muzykanty związane z rosyjską chromatą. Są serednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiewanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach, z ohladom na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiewanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkim mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiewanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy hosnować ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiewanej prochulki można znaleźć słowa śpiewanok w rosyjskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prysutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiewana prochulka nie musi się kończyć na jednym CD.
Jej autorkę wydział w niej początek do czechowekszego platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii je stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej najteć piłankę ze Słowacji, Lemkoliny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nalem to, żeby poczuty język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że ten język nie kończy się w ich selicy, regioni, że chosnują go też inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę Zachod, też miło i prowierjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

tej tam Głębki, się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

sobie. Zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza.

Mincowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Tim zerkali, ty pomachasz. To dywne, czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama.

0: Новини Радіо Алма ФМ.
1: Jest poniedziałek, 17 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W noczu sobotę na niedzielu na obszarze skansenu Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku doszło do pożaru. Na żal ciłkom zgorył zabudkowy kostel 18 stulecia z miejscowości Bączelnyżni blisko Bicza. W Światony znajdowały się zabytkowo organo, jeszcze starszy jak sam kostel. Drewniany kostel Świętego Mikołaja był przeniesiony do skansenu w 70-tych rokach 20-tego stulecia. Był jednym z najstarszych na Podkarpaciu. Pożarnicy otrzymali zgłoszenie o pożarze koło pierwszej w nocy. Potem jak służba znalazła się na miejscu, pożarom był już obniaty cały budynek drewnianego kostela. Zagrożeno było jeszcze 10 pobliskich budynków. Na miejscu pracowało 140 pożarników z 27 oddziałów. Jeden był ranny. Kostel całkiem zgorył. Nie powiło się ani wratować znajdującego się w nim wyposażenia. Ogień dalsze przeszedł na sąsiednie zabudowania sektora wschodnich pogórian i zajął jeszcze dwa obiekty. 19-wieczną chorzu i stodołu z miejscowości Niebocko. Resztu budynków powiło się wratować. To drugi pożar w historii skansenu. Pierwszy był w 1994 roku i zgorzyło to do 13 obiektów. Aktualnie w skansenie w Sanoku znajduje się blisko 180 obiektów drewnianej architektury, w tym lemkiłsko. W związku z pożarem skansen będzie zakryty do odklikania. W najbliższych dniach prawosławną wierność całej Polsce zejdą się na Świętej Góry Grabarci, najbardziej znaną prawosławną pomnicką miejsce w Polsce, te projdą do głowno świadkowania preobrażenia gospodniego. Sztoroka w towarzystwie berut uczest tysiaczu wiernych z Polsce i zagranici. Prysutno sutisz wszystko hierarcho polskoj autokefalnej prawosławnej cerkwi. Na święto tradycyjno idą pomniki z różnych stron Polski. W minionym roku pierwszy raz na grabarku przyszli też kopalnicy z Niżnośleskiego województwa w paradnych obleczeniach. Pomnictwo Niżnośleskich kopalników putuje na Świętą Górę Grabarku i tego roku. Gdy z pomnika wyjechali spod prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Lubinie. Zaran w przed dzień święta pomniki przejdą pisze z Siemiatycz w Podlaskim województwie na Świętą Górę Grabarku, te wezmą uczest w świątecznych bogosłużeniach. Pomnictwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Transmisję z głównej liturgii możesz obserwować w najbliższą środę 19 sierpnia augusta na kanale TVP1 od godziny 9.55. Kińciom tego tygodnia w Niskom Beskidzie projdę wyjątkowa podia dla lubiteli beskidzkiej przyrody. Fundacja Przyrodnicza Didowizna i Stowarzyszenie Ficedula prosiad na przyrodniczy mikrofestiwal Barwo Niskiego Beskidu. Podia będzie prochodziła w dniach od 21 do 23 sierpnia augusta. Będą prelekcje, terenowe warsztaty i wieczorowe plenerowe przyrodnicze kino. Podia zacznie się w najbliższą piatniczu w układom w Korleciach. W sobotu i niedzielu przeniesie się w miejsce, gdzie kończy się cywilizacja, a zaczyna spokój gier i lisiu. Na obszarze Niskiego Beskidu w Korleckim powiecie odbude się terenowa część podii, gladania po śladach tylko zwierząt. W układu kreatywnego warsztatu i projekcji filmu będą na terenie kolejów portnym. Na pojedno podii obowiązują zapisy. Czasło miejsc ograniczone.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury, że nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znają, co takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żyjemy w strasznych nastrojach, że drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolib, że prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmo. W pamięty na wsegda ostane sej siry zimny den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak jakich opryszkił. Zaszto? Nikt to nie znaje. W piśmie nie może opisaty, bo nie staje sliw, aż jak gospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i cierpienia naszego naroda w 1946 roku. Jeszcze jak front był, to lepsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znuszczali się nad ludmi, to takiego żalu nie było, bo to byle czuże niemakę, a teper znuszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń prydę wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pale cia dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wresnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś były, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczyniki swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaż i podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołodciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołodciach ostaleś myśkił, tynnyk, florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drodzy bracia, prosimy przysłać ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. 8. Powit Gorlici. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie leszyt, bo bandy są po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelijakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadł, sedasz to zaberą. Stefanowski wkrali konia, a Onufryjowy Labiwskomu w Klemkiuci teper wkrali dwie ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie hełżycia. Życia. A Benderiwci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainę, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkie. Teper ostatnim razem chmer Petro Cankier, a perednym jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych dwóch syniów bandyty zamordowali. Starszy ma 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemeczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludę z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. To jedno szczęścia, że Ameryka pakunki nasłała, to lemkiu trochu preodiła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte, cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetę Sztewkę syn za żeną, bo był żenaty z Jonasową Diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Pryszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a otwitane majut. To proste dwa senianio, żebyste im powili. I najnapyszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugą piśmie z bilanki, pidy datom 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iszli czerłachy chołaty przed partyzantami, szto siedziat po lisach. I w nocy napadają i rabują stato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna ze sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta tak het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieli sme się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemeczczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima wperet wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje. Wszystko stroicie na jakąś zminu. Straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nic, lem w serabunkę i zabójstwa. Jak prydot złodije, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje. Milicja w psiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, szto z toho bude. Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to obok pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im nyje. A nianio ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w poczcie wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizji, to u nas już kwartyry sód pozamolany. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmieją twczyty, aż to nas taka kara muczyt. Taż Rusyna tyż Bóg stworzył, a nikoli prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki utisiaczy wpale, bo piszli wojuwate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchem wojuwaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale prychodyty wojaki od wojska, a druhej z niemieckich taborów na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotry był raneny i to się dorobił, bo musyć się ciężko muczyty i nie jak to pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do Jerszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Łosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorlici. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho, powit gorlici. Sam on powtarzaje to, co pisał i w poprzednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żeno jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołho w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w ostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w picowicką własnią, hladaty, żenu i ditej. Najty ich naszą, no nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu, pit niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No, stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturi, ryszył, że to pod Niemcią bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swych por. Teper on za swoimi dietmi przyszedł do dida w Ameryci. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dity pisze po rusku, bo one chciały pokazać, że one nauczyły się za półtora roka w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ale co z toho? To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, że tam rodził się, albo taki, że między nima wyrosnę od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryszny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu, heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperyszniu gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków niemało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty do koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczajut, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwe i chaty do Rosji. Lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszła afiszy ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselity się do Rosji, to najzgołosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie budę. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie budę po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiadać się, czy żyje tam dachto z jego rodziny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brat i Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a meny zostały z małymi piaterymi dietmi. Ja jest kulinyczowoho Andrija Diuka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dietmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dietmi. Na woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku sześć familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego murza. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do biednej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej piatero małych ditej, a i stareńkie rodycze jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrija Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrij Liszczak donosyć, że Hwoli Michowi jest 50 rodyn wsioho razem z Polakami. Seło do połowyny wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowynu wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja dalej pusty. Na woli spaleno w doliśnim kąci od Smilna pochomu, a potem popiłstwo. Hrycowa Ambrochowa i Kwanykowa, potem od Bruchacza Podacka, potem Bohordanyn, Błyszakę oba, Maryszczaki u Szwajka, Wuszyłka i Rapania. Błyszczak Mytro zhorił wraz z chyżą, a syny joho jeden umarł w areszty, a drugi zhynął na wojni. A my, szto zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w noczy. Odże jakby posyłał do jaki pakunok, to asekuruj dobry. Bo jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, i kto asekuruje, to wsio przychodyt. Krajan z neznajomy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajomy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomistyty tych paru swój chłaszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i Port Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomistyty w gazety śledujucze. Poszukuju robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela Hrab, powid jasło. Synowe ich brata Wasyla byle zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zoni w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowe chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywale deś w New Yorku. Kto by o nich znał, bo one same, proszę napisaty na adres John Papaiła, Port Arthur.

Czterech lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor wisty Petra Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. ryczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodny film zmachaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńsk hrany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyryszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakiju. Členowie Słowackiej Filmowej i Telewizyjnej Akademii wybierali z pomiędzy 5 hranych filmów. Nadpołowiczna większość filmowej gromady zgodła się na filmie Potopa, który zdobył najwięcej ocenień Slonko w sieci za 2025 rok i należy jej 6 słowackich premii, które udzieluje Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia. Cytuję. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości. Nielem swoim umeleckim oformieniom, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno ma wyraznej peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit, ludy stryczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowety międzynarodną publiku. Cytuję. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywnie ocenit kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wseaktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbude się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowych, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysoko ocenienia. Publiko zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gondy. Cytuję. Bars sobiciniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyleczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po pośredni dzień postprodukcji namahali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim zmy namahali się przybliżyć służby generacji tej komunity i zachopyty tonkost i szczezajuczego świta. Budu bardzo rady, poklei historia i odkaz osławlat i Amerycką Akademię, dodał Gonda. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dzieje od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkownosławiańskim języku za uczasty do kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela z Słowakii. W jednym okrem dwóch domaszniach świaszczenników służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Seła Petrovci w Chorwatii. Przeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy ten na archieparchialnym odpuści w Bukowi Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny i z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w miejscowej bazylici, chramie świętego Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Przeczystej Dziewy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążować i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolary z Serbii na litni szkoli w Popradzie. Autor wisty Petra Medwit. Jak informowała agentura Ruten Press i Todd Rick, Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu, uspiszno realizował już 9 litniu szkołów popradi pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Todd Rick na szkołę na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmiot, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyborowy przedmiot. Dwome szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkole nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liznej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestny i przedstawiciel Nacjonalnego Sowitu Rusyniu Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali chodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańcia i śpiewu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość widzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam stritył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikefora. Autor wisty Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień tohoryczny, sorok szestoj, Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu, przyznała nagrodu imieny Nikefora, Epifana Drowniaka, za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowina. Choć może czasem, jak to wariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskoj kultury i na hosen tych, które jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia aprila 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia przedania nagrody imienia Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pod pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercie choru Zoria z Uścia Ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyju na cześć laureatki, przedstawiający bohate życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomniała najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wkazała, że Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporom dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nelehkich czasach westy kolektyw i grupu łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80-tych rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia o dobre

Zuhuty Wysyłskoj, a mama Srypok. Jak wszystkie rusnaky w 1947 roku były bezzakonno pozbawlone rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach. Serednią oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zmieniła napriam, kiedy kuzyna mową niania wybrała jednako rilniczu szkołę w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynnika z dziewczyn na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już ja, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nepse planowane, są tyma najlepszyma, które mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni lemkołeni. Stefania i Jarosław, wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyć i tworzyć rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu sąsiadów, jakie porodzi były z Rypok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jednaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiwskie serce tak bardzo mocno mrijało po ich chaty, wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiwski ansambl. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liścu był nim osnowany pierwszy lemkiwski chor na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej jeździł z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na psa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubini błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znany już tołdelem kiłskie dijaczy, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiu nie byle radostryczane, a obstawyny bytowania na lechkę. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ensemble Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ensemblu Lemkiu w Polsce – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ansamblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentu. Trochanowskie musieli w kince pidniaty na lekkie ryszynia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ansamblu syłom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti Midy Głogiu. Za zarobione grosze powełło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużą i dziećmi podążali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od razu była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ansamblu i ludy, jakich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła nieformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiu. Protorodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła nieocinany hosen. Sama Stefania przez dołhy roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną ciłę bytowe istnowania kolektywu. Lemkiwska watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku wyrodyła się meryńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiwska watra. Zadumali jej w jedno z Wołodysławą Hrabaną i Petrom Trochanowskim Murianką, Jarosławiu brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny plenerowy warsztaty lemkiwska watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jeho dialnist, jak też aktywnych

Nychlym Kiuskich dijaczył w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomachała mużowy i dzieciam, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystkoho od administracyjnych strany. Była osobą, jaka czeres pierwsze roky tej podii odpowiadała za riczy, które może na wse były wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiuska Watra była niezależną manifestacyjną podią, jaka mała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskim mediaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodynnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowina do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromadzie. Lemkowina dała czeslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkoho od początku do kińcia. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowina drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodyły się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersze mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersji. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich tworciu. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki. Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jakie sód to te wersy? Autorka zabrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczej napiam, kole bo nachodemy wersy, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Jest to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których sme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowiny spered jej wyselin, ale mała to do szczęścia, że poczuła oni wielo tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widził. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot do ucho dominował w współczesnej lemkiuskiej pozyj, a może furt jeszcze dominuje. Styczkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rytko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o werszu Trochanowskiej pidnachołkom tak dawno. Prynachodzi nehoden nespomenuty i o iszczy jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo pererodył się w pasju. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrymale potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblet na szoden w tej profesji meryńczyma jak ikonopyści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one perestanno zdają się one byty ciekawyma, prydychajuczyma nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnętrznego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowina. Choć kolektyw od paru roków spyt, to sztodenna realność w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego.
Чо хожеваться поетам? Хіба того, щоб зустрічали найбільше таких життєвих моментів, які дозволять записати то найліпше, що в даній короткій хвилі подиктує серце. Без серця розум не годен був би творити то, що так по правді має найбільший смисл. І якраз Стефані Трохановській хочемо желати того, щоб надалі записувала слово за словом, яке так радо прийняла перед роками нелем наша лемківська аудиторія. Заєдно хочемо подякувати за ставлення ся до нелегкої лемківської реальності. Стефанія Трохановська в часі найбільших успіхів славної лемковини була нелем організаційним керівником, але в першій черзі женом, мамом і просто добрим чоловіком, який дбав на бит тих всіх лемківських хлопців і дівчат, котрі на кожну пробу ансамблу годні були їхати цілими ночами, а чи з далеких західніх земель. Днес знаємо, що то всіх мало свій реальний смисл. І може часом так було, що одраз того ніхто не вирюк. Гей, оддільна робота Стефані Трохановської в ансамблу «Лемковина» принесла загальнососпільний хосен. І за то треба нам подякувати. Судний день. Стефанія Трохановська. Ішли сме того судного дня в незнане, почасти з добитком, з серцем надвоє розорваним. Ішли сме на хвилу, на пару тижні, місяці, а коли серце ся кус загоїло, остали сме на все, дураці. Руська бурса і ЛМФМ відзначене в час 46-ї лемківської ватри на чужині. Autor wisty Seweryan Kosowski. Toczno 1 czerwca junia tekuczego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach, to 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego lemkiuskiego radia LMFM. Z tej nagody w czas pierwszego dnia 46. lemkiuskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna część podii, Stowarzyszenia Lemkiu odznaczyło bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Братні організації, які влучити єдна ідея. По переданню нагороди імени Никифора, яка того року трафила до рук Стефані Трохановської, на Михайлівську сцену на заклик конференцієрки Анни Ревак вийшли члени Стоваришення Лемків, просячи членів Стоваришення Руська Бурса в Горличах і заєдно редакторів лемківських медій. Найперше желання склав ведучий головного заряду Андрій Копча, пак головний секретар Северіан Косовський, який спомнув, що виступує в потрійній ролі, не лем як функційний Стоваришення Лемків, але самособом член Горлицької Руської Бурси і редактор Радія ЛМФМ. В даним слові припомнув, що реактивація найстаршої лемківської організації була можлива мережінчима завдяки тодішньому заангажуванню членів Стоваришення Лемків, братній організації, основаної кус перша в 1989 році. На конець припомнив блаженної пам'яті Богдана Гамбала, того, завдяки котрому повелося довести до реактивації Стоваришення Руська Бурса в Горличах на основі первісного статуту. На сцені була присутна і професор Олена Дучвайфер, заступча ведучого головного заряду Стоваришення Лемків, але в тим припаді єдна з учасничок історичного зібрання з 1 червня юнія 1991 року, яке дало початок оновленню Руській Бурсі в Горличах. Почесну грамоту від Стоваришення Лемків одобрала ведуча заряду Стоваришення Руська Бурса в Горличах Наталія Малецька-Новак. Присутні на сцені були тіж члени общества і редактори радія. Професор Павло Малецький та Петро Медвід. Перед сценом присутній був Дам'ян Трохановський, який знімав подію, та Андрій Трохановський, член обох організацій. Наталія Малецька-Новак подякувала за пам'ят. Зазначила, що обі лемківські організації все йдуть в єдним ідеовим напрямі. Основні чинності суд спільні, а дозволяти тото робити необхідні справи для лемків в Польщі. Чест Богданови Гамбалови. На другий день бурсаки і редактори подалися до віддаленого від Михайлова пару кілометрів Лубіна, де на тамтешнім цмонтері спочивать блаженної пам'яті Богдан Гамбал. Ведуча Руської Бурси занесла своєму попередникові вінець квітя та пам'ятну табличу, яку день перше бурсаки отримали від Стоваришення Лемків. Богдан Гамбал був якраз тим, хто реактивував Стоваришення Руська Бурса в Горличах, повелося му нав'язати контакт з довоєнним бурсаком і учителем Петром Фечіцом з Кракова, в якого руках знаходився первісний статут організації. За його справом Горлицька Бурса одродилася нелем на папері в 1991 році, але остаточно в 2009 році були і вернуті маїтельські права до історичної будівлі при вулиці Сінькевича 28.
Ruska bursa i perše lem kiuske radio. 1. czerwcia junija 1991 roku zyszło się parunacet świdomych osób, što rišili reaktivuvati dovojenene stovarišenja Ruska bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Dućwajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Perehrym, Irina Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, što osnovali obczestwo w 1908 roci, choć sud už ślidy toho, što perše dijania mohli byty takoj rik skorše, byli Maryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Hryhory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Hryhory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, što najdłuższe wił obczestwo, przed tym w napriami jego uśpiesznego rozwytku, czego dokazom był początek pierwszego lemkiwskiego radia Lem FM, jakie zaczęło swoje wysyłania 1 czerwca junia 2011 roku, już na swoim, w prostorach odzyskanej Gorlickiej bursy. W momencie przyznania gramoty od Stowarzyszenia Lemkiw, teperiśnia weducza Ruskiej bursy wspomnuła wszystkich swoich poprzedników po 1991 roku. Za poriadkom byli to Olha Kania, Paweł Stafyniak, Bohdan Gambal, Johan Kwoka, zas Bohdan Gambal, Paweł Małecki, Damian Trochanowski, Bohdan Gambal trzeci raz do 2020 roku, ale też wszystkich tych, co dołhyma rokami stojale przy bursi, trudyli się przy niej, dla których była ona osnową codziennej działalności. Konkurs na dyrektora Rusyńskiego Muzea wygrał Jan Hołodniak, autor wisty Petro Medwid. Konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak, bywszy prymator Swydnyka, był najlepszy spośród trzech kandydatów. Wychodzi to z rezultatów, które były publikowane na oficjalnym website Słowackiego Narodnego Muzea. Konkurs odbył się 31 jula 2026 roku w Hołowni Budowi Słowackiego Narodnego Muzea w Bratysławie. Okrem Hołodniaka kandydaturę podała i Luba Kralowa, bywsza dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, a Radosław Krehel. Krehel na konkurs nie przyszedł. Muzej był od oktobra bez dyrektora. Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury był od oktobra minulszego roku bez jednego dyrektora. Ku 22 oktobru była i z funkcji dyrektorki odklikana Luba Kralowa. Bez pojaśnienia przyczyn Kralowu odklikała wtołdyżnia powirena generalna dyrektorka Słowackiego Narodnego Muzeja Andrea Predejniowa. Powirenym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja wtołdy stał Jan Pywowarnyk, który był od 1 oktobra 2025 roku i riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Ukraińskiej Kultury u Swydnyku. 1 aprila tego roku Pywowarnyk był uwolniony do funkcji generalnego dyrektora Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach. Od tego dnia stała powierzoną dyrektorką Ukraińskiego i Rusyńskiego Muzeja Ludomyła Rażyna, robotniczka Ukraińskiego Muzeja. Konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury tak prochodził po wece jak 9 miesiącach i po dwóch powierzonych dyrektorach. Znowa bez uczasty Rusyniu. Rusyńska narodnostna mężczyzna nie miała żadnego przedstawiciela u komisji, która wyryszowała o kandydatach na konkursie. Choć członowie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu zwidali się na możliwość partycypowaty na konkursie generalnej dyrektorki Słowackiego Narodnego Muzea w Jarosławie Bernatowej, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Na konkursie brali uczest Milan Jan Pilip, predseda okruchowego stołu Rusyniu Słowakii i член Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny za Rusyniu, a Jan Lipiński, predseda Združenia Inteligencji Słowańska, no odem jak publika, mogli dawać woprosy, no bez budziakich praw na wyryszowania. Komisja ma w składzie przedstawicieli Słowackiego Narodnego Muzea, profesjonalnej organizacji i Ministerstwa Kultury Słowackiej Republiki. Osłowlenej nominowaty do komisji члена nie był ani Urząd Upowodnomaczonego Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostny Mężczyzny. Choć jak słowacka legislatywa, tak i międzynarodne dohowory, których jest Słowakia signatarą, jasno wstanowują, że mężczyzny mają prawo wyryszować o dziełach, które się ich dotykają, w przypadku Słowackiego Narodnego Muzea nie jest nowotą, że przedstawiciele mężczyzny zaproszeni nie byli. I przy poprzednim konkursie na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury, który w 2019 roku wygrała Luba Kralowa, przedstawiciel Rusyniu u komisji nie był. Dodatoczno Słowacki Narodny Muzej argumentował, że jeden z robotników Słowackiego Narodnego Muzea
je rusyńskiej narodności i to było prezentowane jak zabezpieczenie partycypacji rusyńskiej mężczyzny. Jan Hołodniak. Inżynier Jan Hołodniak, narodzony w 1963 roku, jest absolwentem Wysokiej Szkoły Technicznej w Koszyciach. W minułosti był posłanciem miejskiego zastupitelstwa u Świdniku i posłanciem zastupitelstwa Prasiwskiego Samosprawnego Kraju. W rokach 1999-2022 był zastępnikiem prymatora miasta Świdnik. W tym czasie kandydował za centrystyczno-prawiciową partię SDKU-DS, której liderem był Mikulasz Dzurinda. W rokach 2010 i 2014 był u komunalnych wolbach zwolony za prymatora miasta Świdnik. Kandydował tody jak niezależny. W roku 2018 był kandydatem SNS i spitporą partii Smer SD na posadu prymatora, no swój mandat trzeci raz nie obhaju. W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Słoweńska Narodna Strana SNS, ale i z 71. miejsca siadł parlamentu nie dostał. Jan Hołodniak jest poznaty w rusyńskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okrągłego stołu Rusyni Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczast i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rusyńskiej Kultury został u Priaszowi. To będzie jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rusyńskiego muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lzanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku u wici 96 roku Amer Petr Lzanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Petr Lzanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes Rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berechowi, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidemy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdowania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińską filologię na niedawno stworzoną Użhorodzką Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalsze była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 z dizertacją na temu uhorskiej zapozyczenia w ukraińskich choworach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskiej miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O roku, że był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich choworów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbierkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rusyński wczeny był doślidnikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego pszczestwa. O 10 roku późniejsze nahorodzenej był za znaczne zdobytki w doślidzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lzanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateliu. Petr Lzanec poważował za ważne nawrnucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lzanca pereimenowania zrobione z motywu ideologii u wekrzyni przypadł sąd fałszywy i z boku filologii niegramotne.
Od roku 1991 po 2008 rik profesorowy Lyzanciowy wielkimi trudami i kłopotami podarło się wrnuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej oblasti Ukrainy, które są naselene przeważnie Madiarami. Ale nie podarło się mu wrnuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodeżny tabor u Wojwodini przyszli Rusyny z 6 dzierżaw. Autor listy Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowie i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodeży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolariów u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowie. Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor pro młodych organizowała miejscowa organizacja ruskiej matki Orech i z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i z podporą obszczyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Ruseniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowarena na Światowym Kongresie Ruseniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatniciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domie mogli okosztować rusyńskie strawy, wydzieli uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniów z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmotrzyli sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domie kultury, w ramach którego wystąpili domaszni, ale i gości, Rusyny z rumuńskiego Peregumare. W sobotu młody nawszczywili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielu nawszczywili etnochyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiedzenia Światowego Forum Rusyńskiej Młodeży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji. Dla których może już dostali się na wymryjane na prime studii, a inni jeszcze zadumują się, co robić ze swoją najbliższą budownictwą i jakim sposobem zjednać zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennist ze studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyślne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o innych aspektach życia. Tu z pomyczu przychodzimy my, przypominając, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madiarach. W ramach programu studii możesz się wczyty słowackiego i ukraińskiego języku, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego rodzaju kurs na uniwersyteckim równy w Polsce, lektorat lemkiwskiego języka. Zaniacia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest z Pilni, Instytutom Wschodniosłowiańskiej Filologii ta Instytutom Słowiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiwskiego języka dla kogo? Zaniacia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dokole kontakt z lemkiwskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają niejakiego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiwskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rik, w którym można zapisać się na kurs lemkiwskiego języka, zaniacia budut jak wse wedeny profesor Olenom Duchfeifer, która w swojej naukowej roboti
poświęcać wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i budut prochodyty w każdej witorok i czetwer po południu przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zajęcia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studii, jakie studenty zawierają z zwanią licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorii, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o robocie w turystycznej obszary i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończyt to te studii, znat najmniejsze trzy cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. De lada tej informacji. Żeby moczy przystupić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Reczena druga tura trwa od 18 lipca julia do 13 wersja septembra. Przy kwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Schodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłuższej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i to, gdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańki polewki Campbell's, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiwskim pałacu sztuki może jednak obizryty też mniejsza oczywidną stronę artysty. Od samego sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kryski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wyklucznie na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce tego wskazuje jego artystyczną drogę, od pierwszych rysunków i ilustracji, przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się książki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a takiej tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty, jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy ho w stronę sztuki, z którą uczymy ho dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Możesz widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sięgać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks, czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dość skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowi Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniający też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze.
Hołowni proto jego tworczyst dalsze, zdaje się, je furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytycha do uwagu, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludę bezprestanno natworia nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiłana, welo z jego obserwacji może czytaty na nowo. Wystała Andy Warhol od kryski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od Maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawu może obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiłana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językom? Autor listy Klaudia Nowak. Od dajakowo czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarły do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobraty to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będę o śpiwani prohulci. Śpiwana prohulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rosyjski język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych pieśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Wśród projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kiczą się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prohulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ansambl, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji ta konkretne finansowania. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prohulki, która w buduczności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ansambl zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytriakowa, związana z Instytutem Rosyjskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rosyjskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratnie muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesiedłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besiedłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rosyjski język jest coraz mniejsze przysutny w codziennym życiu rodyn. Dzieci rzadko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, co wece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, kole dach to besieduje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiłana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacyju w jedno z diłkom, z którą od urodzenia besidłowa lęp po rosyjsku. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lęp po słowackie. Toczno tołdy ja wyłosiać widania. Co zrobity, żeby dity mali kontakt z rosyjskim i żeby chodili hochosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze kolejowyli się sucy do tego osoby i szansa z pilnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiwaną prohulku. Śpiwana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idę jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiwanki, które są dla nich interesne, współczesne i besiedują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. Toty śpiłanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich marzeńczyma drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protydijania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiłana prohulka, dobry przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wandriłka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci.
Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodsze, projekt skierowany jest też do ich rodziców. A czym? To jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie chosnuje rusyńskiego języka aktywnie. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastać z bliższej jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty wyła na temu chosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku chosnowania języka. 10 śpiwanok różne głosy. W nahraniach wzięli udział śpiwaki i muzykanty związane z rusyńską gromadą. Są wśród nich osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami. Okremy śpiwanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach z ohladą na ich głos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiwanok. D to go słuchaty. Publikacja będzie w wielkiej mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym szkołom. Zawdzięki temu śpiwanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczytelił, które będą moczy chosnować ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiwanej prohulki można znaleźć słowa śpiwanok w rusyńskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też prisutny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiwana prohulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czego większego, platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rusyńskiego świta. Mogliby się w niej najteć śpiwankę ze Słowacji, Lemkołyny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nielem to, żeby poczuty język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kinczy się w ich selicy, regionie, że chosnują go też inczy, często bars daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuskę Zachod też miło i prowierjajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Na konci rušiny s deckou.

0: Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

widobłaczkom ja wir pochyleny. Sydyt na nym ptaszok premileny. Słuchaj, myła ja.

Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

0: Zarajte, sztosy, chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Zamierzam, nie zdaję.